Słuchacie Eski Rock.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: be a rock star.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka,
0: polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: I love rock and roll. No bo kto rock and rolla nie kocha? Przynajmniej słuchaczy Eski Rock. Joan Jett, na początek naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. W sobotę 18 lipca 2026 roku. Dziś w kalendarzu Światowy Dzień Słuchania. I nie chodzi tu o słuchanie muzyki, tylko o słuchanie in general. Szczególnie wtedy, kiedy ktoś do nas mówi. Ja będę starał się dzisiaj mówić do Państwa tylko o rzeczach, których słuchanie sprawia przyjemność. O, na przykład taka rzecz, że już 23 lipca, czyli w najbliższy czwartek, w warszawskiej Progresji zagra grupa Suede. A ja mam nowy numer od grupy Suede, Emotionally Unavailable. No i tak mi się wydaje, że ten kawałek powinien ze sceny w czwartek zabrzmieć. No to słuchamy Suede w Esterok.
1: Ten kawałek

0: Where Is My Mind to grupa Pixies w S-Rock, grupa, która została niedawno skomplementowana przez Dave'a Grohla z Foo Fighters. Panowie z Pixies oczywiście nie zostali też Dave'owi Grohlowi dłużni i również skomplementowali twórczość zespołu Foo Fighters. Szczegóły znajdą Państwo na skrock.pl, a już za chwileczkę w S-Rock zagrają panowie z Limp Bizkit, a potem wywołane do tablicy Foo Fighters.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przyszło mu, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Hey, what's up? We're Papa Roach.
9: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
10: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Nirvana i Lithium w Esterok to za nami. Są, proszę Państwa, takie piosenki, które raz usłyszane danego dnia, do końca dnia nie chcą się odczepić. Ja na przykład tak mam z piosenką Dio, Holy Diver, z piosenką zresztą, która pochodzi z płyty o tym samym tytule, na której to płycie oprócz Holy Divera znajdziemy m.in. takie hiciory jak Don't Talk to Strangers czy Rainbow in the Dark. Przypomnę, to był pierwszy studyjny album tej amerykańskiej grupy muzycznej. No to słuchamy Dio i Holy Diver w Esterok.

0: I Wanna Know to Arctic Monkeys w Ester Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 10:00, po 10:00 zagram dla Państwa numer, który nie jest coverem, a jest taką jakby wersją 2.0 wielkiego przeboju Billy'ego Joela. Bo to będzie Fall Out Boy i to będzie ich wersja We Didn't Start the Fire ze zaktualizowanym tekstem.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rock na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Mikation, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Land of Confusion to Disturbed w swojej wersji wielkiego przeboju grupy Genesis. 18 dzień lipca 2026 roku to sobotni poranek w SC Rock. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu, zapraszam. Jesteśmy razem jeszcze do 12. Teraz przed nami kolejny cover, ale cover nie byle jaki i cover dość wyjątkowy, bo to jest cover piosenki Amy Winehouse, która to sama w sobie jest bardzo trudnym utworem. A jeszcze zrobienie go tak, żeby oddać jego klimat, a jednocześnie nadać mu swój sznyt, to jest naprawdę najwyższy wyraz muzycznego geniuszu. Na szczęście nie trafiło na mało zdolnych artystów, bo panowie z The Rolling Stones postanowili wziąć na warsztat numer You Know I'm Not Good. No to posłuchajmy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: jeden z moim zdaniem bardziej niedocenionych utworów grupy Incubus. Anne Molly. Ja ten numer bardzo lubię, dlatego cieszę się, że mogłem się z Państwem nim podzielić. A już za chwilkę Eddie Brickell w Esterok i What I Am.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Przeciążone pracą polskie służby, zwłaszcza policja, nie zawsze są w stanie sprostać oczekiwaniom Polek i Polaków, którzy zgłaszają się do nich po pomoc. Z nieuczciwym wspólnikiem biznesowym, zdradzającą partnerką albo partnerem, można rozprawić się z pomocą prywatnego detektywa.
3: Ja choćby jako też prywatny detektyw mogę wziąć jedną sprawę i tą sprawą zajmować się przez miesiąc albo przez 3 miesiące. Wtedy nie wezmę sobie żadnej dodatkowej sprawy i tylko mam tą jedną sprawę na głowie. Na komisariacie niestety tak nie ma.
2: Moimi gośćmi będą Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny oraz Anna Sobolewska, autorzy książki Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00. ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W ESC Rock.
4: Konrad Olszewski. Zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.
8: What's happening? I'm Miles Kennedy.
9: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

Tak się, proszę państwa, złożyło, że szwendałem się wczoraj wieczorem troszeczkę po centrum Warszawy, no i naszła mnie taka refleksja, że wszyscy ci fani, którzy zjechali do Warszawy na koncert grupy System of a Down, czy to ten, który odbędzie się dzisiaj, czy ten, który odbędzie się jutro, na pewno nie będą mieli Lonely Day, bo jest ich sporo, widać ich w wielu miejscach, nawet w miejscach, w których fanów System of a Down moglibyśmy się nie spodziewać. Mało tego, przyjechali ludzie też z zagranicy. Osobiście miałem okazję pogadać z ekipą z Estonii, która specjalnie na koncert System of a Down do Warszawy przyjechała. Przypominam, System of a Down razem z Queens of the Stone Age wystąpią dziś na Narodowym i jutro na Narodowym. Także jeżeli państwo jeszcze biletów nie macie, to proszę dobrze się rozglądać, bo jeszcze z tego co wiem w internecie są. A teraz wracamy na nasze podwórko. Zagram dla państwa numer Chłopców z Placu Broni, kiedy już będę dobrym człowiekiem Westerok.

0: Hey Jude, to Beatlesi na koniec drugiej godziny naszego sobotniego spotkania. Zbliża się 11, po 11 będzie kolejny cover. Tym razem Sum 41 będzie coverował Rolling Stonesów.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przypomnę mu, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatowe.

0: Tato, autopromocja, reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Nirvana in Bloom w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko w sobotę, 18 lipca 2026 roku. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest takie męskie imię, które brzmi prymityw. Naprawdę, mało tego, prymityw dzisiaj ma imieniny. Chociaż według danych GUS-u w Polsce aktualnie nikt takiego imienia nie nosi. Za to są 4 osoby, które mają na imię Drogomir, czy 3 osoby, które mają na imię Krescenty. Wszystkim tym Drogomirom, Krescentym, prymitywom, którzy na przykład są nieujęci w danych GUS-u, i wszystkim innym, którzy dziś obchodzą imieniny, składam najserdeczniejsze życzenia. A do życzeń dorzucam muzyczny upominek, którym jest najnowsza piosenka od grupy U2. Street of Dreams teraz przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Amerykanie z grupy Pearl Jam i numer Garden za nami w Esterok. Zostaniemy jeszcze przez chwilkę za wielką wodą, bo już za momencik pojawi się formacja, która również ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pochodzi. Wybrałem dla Państwa numer You're Gonna Go Far Kid grupy The Offspring.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Ktoś pomógł, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
8: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
9: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eskarock.

America i Rammstein w Esterok. No to teraz zespół, proszę Państwa, który jest aktualnie w trasie koncertowej. Na przykład w najbliższy czwartek zagrają w Neapolu, we Włoszech. Potem będzie Francja, potem dwa koncerty w Kanadzie, potem sporo koncertów w Stanach. No i na koniec sierpnia powrót do Europy. W Paryżu zagrają 28 sierpnia, dokładnie. A mówię tu o zespole Franz Ferdinand. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się wybrać, to proszę odwiedzić stronę internetową grupy, bo tam bezpośrednio można kupować bilety i z tego co wiem, jeszcze tych biletów na europejskie koncerty grupy Franz Ferdinand trochę zostało. No to słuchamy Love Illumination i Franz Ferdinand w Esterok.

0: jeden z moich ukochanych zespołów Journey i Separate Ways, Worlds Apart na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 12, to oznacza, że już za chwileczkę w SC Rock otworzymy drzwi garażu. Asia Ziętarska i Łukasz Bąk zapraszają, ja zapraszam w ich imieniu, a w moim imieniu zapraszam do spotkania ze mną tradycyjnie jutro o 9 w SC Rock, rzecz jasna. No i również tradycyjnie życzę Państwu pięknego sobotniego popołudnia i wieczoru, no i żeby nas jutro rano główki nie bolały. Łukasz Szczaciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą. Znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Uroka.
4: Nie, jest.
3: Nie byłaś córką nie. grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać jeden znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam. Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: No witajcie, kochani, my już jesteśmy, rozsiadamy się.
2: Dzień dobry, kłaniamy się.
1: Dzień dobry.
2: Blisko, Joanna Świętarska.
1: Łukasz Bąk, poczekajcie chwilę, ja najpierw pójdę kawę jakąś zrobię, coś, ogarniemy sytuację, bo mamy dzisiaj bardzo nerwowe tematy.
2: Mamy przede wszystkim piękną podróż przez świat, ponieważ zaczniemy oczywiście od Niemiec, ale potem będziemy w Polsce i potem się przeniesiemy do Francji i to dwa razy.
1: Bardzo
2: potem
1: dobrze.
2: Potem będziemy jeszcze w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie też będziemy, więc słuchaj, okrążymy cały świat.
1: Szalony prór koniki, zaraz do was wracamy.
0: Garaż w SC Rock.

0: to jest Garaż w SC Rock.
1: No to w takim razie pełnoprawnie zaczynamy Garaż. Witamy Was bardzo serdecznie i zaczynamy od nowości, która się pojawia na rynku, czyli modelu, który zresztą od wielu lat ma się świetnie i na który wszyscy czekali i wygląda rewolucyjnie. Chodzi o BMW X5.
2: Oczywiście wszyscy czekali i ponieważ jest to BMW, to wszyscy dokładnie tak samo skomentowali, jak się pokazało. Co to jest, to już nie BMW. Bo
1: tak, ale to,
2: kurczę, wygląda jak
1: śmieszne. Śmieszne to jest. Zawsze tak jest.
2: Czasu zauważ, jak się pojawia nowa BMW, to co to jest? Jak nie za duży bubr, to jakieś dziwne światła, to
1: glonojad,
2: jakieś dziwne kształty,
1: nie bubr.
2: To glonojad, to Panzerwagen, jak w przypadku BMW 7 najnowszej generacji, a potem się okazuje, że narzekają, a kupują, bo tych samochodów jest całkiem sporo.
1: Ale mało tego, potem one nagle okazuje się, że po jakimś czasie w obecności na rynku pojawia się nowy model i wtedy mówią o tamtym, który zmieszali z błotem.
2: Tamto to było coś?
1: Tamten to był fajny, a ten to jest beznadziejny.
2: Wtedy to było, teraz to nie ma.
1: Śmieszne to jest fakt, że wygląda ona bardzo rewolucyjnie też, ta X5. I ja akurat śmiem twierdzić, że mi się podoba. Ja uważam, że jest bardzo jakaś, jest bardzo inna i naprawdę wygląda dobrze. Ma bardzo dobrą gamę silników pod maską i co ciekawe, szykuje się wodór.
2: Ja jeszcze jedno do tego dodam, co powiedziałaś. Ja uważam, że BMW świadomie tak projektuje samochody, żeby budziły kontrowersje, bo to oznacza, że samochód jest jakiś, że jest oryginalny, że się wyróżnia spośród innych, a w tym wypadku, tak jak powiedziałaś, będzie wyróżniał się nie tylko designem i to zewnętrznym i wewnętrznym, ale także technologiami, bo do gamy silników spalinowych, czyli benzyna, diesli, dochodzą też pluginy nam, dochodzi nam elektryk i dochodzi nam wodór.
1: Ale będziemy jeździć na ten wodór wtedy jakoś wreszcie tak jakoś szerzej, Łukaszu Bąku, czy nie będziemy? Będzie ta infrastruktura wodorowa, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze długo nie będziemy, moim zdaniem. Niemcy nawet zamykają w tym momencie stacje wodorowe i tutaj ten projekt BMW ma tylko pokazać, że można, bo rzeczywiście można i przykład Toyoty i BMW i innych marek dowodzi, że faktycznie technologia wodorowa w samochodach osobowych jest możliwa do wykonania i do wdrożenia i ona jest sprawna. Problemem jest to, jak wodór pozyskujemy i ile kosztuje potem jego magazynowanie i wdrożenie sieci stacji, na których można by ten wodór...
1: No, ja bym chciała bardzo, żeby z naszych rur wydechowych wydobywała się para wodna, bo bardzo podoba mi się ta koncepcja. Zobaczcie sobie, jak ta BMW X5 wygląda. Oczywiście w środku, w kabinie pasażerskiej generalnie składa się z samych super ekranów, bajerów, buzerów, HUD-ów 3D i właściwie mam wrażenie, że te samochody służą już tylko i do tego, żeby oglądać filmy.
2: Innymi słowy, wchodzisz do takiej X5 i czujesz się jak na stoisku telewizorami w Media Market.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Garaž SC Rock.
1: Ha, teraz się trochę pokłócimy. Pokłócimy się o prawo jazdy, bo się zmienia rzeczywiście koncepcja na prawko. I
2: bardzo dobrze się zmienia.
1: Właśnie nie do końca. Ja bardzo. Akurat nie jestem z tego powodu do końca zadowolona. Słuchajcie, jest taki projekt nowych egzaminów na prawo jazdy, który właśnie się, że tak powiem, rząd nam tutaj zaoferował, że być może będzie to koniec obowiązkowego placu manewrowego na egzamin.
2: Hurra!
1: I ja uważam, że to jest absolutnie beznadziejne, ponieważ gdzieś do jasnej cholery trzeba się nauczyć parkować prawidłowo.
2: Oczywiście, że tak.
1: Świetnie.
2: Na parkingu, a nie między słupkami.
1: Ale fantastycznie uczmy się na parkingu i obrysujmy wszystkie samochody.
2: Od tego masz instruktora, a potem egzaminatora na fotelu pasażera obok, który ma pedały i jednocześnie w każdym momencie może zahamować, ewentualnie dodać gazu, ewentualnie złapać ci za kierownicę, żeby on cię tego nauczył
1: jak
2: w realnych warunkach drogowych, a nie na boisku pod szkołą, gdzie rozstawił sobie słupki.
1: Ja nie mówię o tym, że w ogóle nie należy próbować parkować w normalnym, że tak powiem, zakresie, co nie zmienia faktu, że ten plac manewrowy, uważam, miał sens, ponieważ dawał możliwość treningu, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
2: Ale to nie potrafi jeździć tyłem nie dlatego, że nie byli na placu manewrowym, tylko dlatego, że w normalnym, realnym, codziennym ruchu tego nie ćwiczyli.
1: No ja akurat muszę to robić codziennie.
2: Tylko właśnie praktykowali to na placu manewrowym, gdzie mieli tylko porozstawiane słupki i wszystko jest zrobione na pamięć.
1: Tak, i teraz będziecie,
2: jak pies Pawłowa.
1: Jak te nowe, tak powiem, regulacje wejdą, to pamiętajcie, chowajcie swoje auta do garażu, ponieważ wszyscy będą się uczyć w praktyce tak jak Łukasz Bąk chce.
2: Właśnie, absolutnie.
1: Więc wszystkie auta będą obrysowane.
2: Ja uważam, że w ogóle powinno być tak, że w poniedziałki wszystkie drogi są wyłączone z ruchu i jeżdżą tylko Elki. Się uczą, a wy chowacie wtedy swoje auta do garaży podziemnych.
1: Nie mam do ciebie siły.
0: SK Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Auto tygodnia. Po prostu już muszę odsapnąć po tej kłótni z tobą o plac manewrowy. Auto tygodnia, w którym myślę, że się zgodzimy, że jest
1: tak, tu nie będziemy
0: fantastyczne.
1: Się
0: tu nie będziemy się kłócić.
1: Nie, no fantastyczne. Nie nadużywajmy tego słowa. Jest po prostu bardzo ładnie
0: zaprojektowane auto, które ja cały czas twierdzę. Chodzi tutaj o Peugeota 3008. Słuchajcie, ja naprawdę jednak zaryzykuję, że Peugeot idzie trochę w stronę samochodów premium, zwłaszcza tym, jak wykonane jest jego wnętrze. 3008 to jest kawał naprawdę porządnego SUV-a, ale wsiadasz do niego i masz wrażenie, że ten samochód, tam się wszystko zgadza. Plastiki, materiały użyte do wnętrza. Ja w ogóle Peugeota jakoś kocham za to szare płócienko, które oni tam wstawiają. To jest coś przepięknego.
1: Że jeżeli chodzi o jakość materiałów i ich montażu, to moim zdaniem Peugeot już prezentuje poziom wyższy niż niektóre auta klasy segmentu premium.
0: Naprawdę tak jest.
1: To jest niesamowite.
0: Właściwie jedyne, czego mu brakuje tak naprawdę, to porządnych silników, takich naprawdę, w których można byłoby przebierać. Ja akurat miałam wersję 1.2, tą taką ulubioną przez Stellantis ostatnio, 1.2 w hybrydce, i ona się bardzo dobrze sprawuje. Ja w ogóle generalnie ten silnik polubiłam, chociaż wiem, że wszyscy się strasznie boją po tej potwornej historii PureTecha, który się psuje jak jasny pierun. Oni go już zmodyfikowali milion razy, jeszcze właśnie do tego dołożyli tę wersję mild hybrid, która właściwie działa rzeczywiście jak prawdziwa hybryda, i to naprawdę ma sens, ponieważ pali mało i ja nie mogłam przekroczyć nim 5 litrów, mimo że jest to kawał naprawdę samochodu. Tylko kurczę, do takiego dużego samochodu jednak przydałby się większy.
1: Tej filozofii Peugeota szczególnie nie rozumiem kompletnie, bo przecież skoro mają 1.2 i z hybrydą naprawdę bardzo dobrze ten napęd połączyli, to przecież mogliby 1.6, 1.8, 2.0 tam wstawić, też połączyć go z hybrydą i byłby to optymalny napęd, a oni tak się uparli na to 1.2 i wsadzają to i do najmniejszych Pandin i Pant i jednocześnie do tych dużych swoich modeli. No i za chwilę nawet jakby samoloty produkowali, to mam wrażenie, że też by tam wrzucili.
0: No jest mnie trochę przeraziło.
1: Wyobrażam sobie sytuację, że Stellantis wszedł w sektor zbrojeniowy, zaczął robić czołgi i wsadza tam 1.2. No po prostu absurd. Już nie potrafią niczego innego zrobić. Cięcie kosztów tam doszło do tego poziomu i odbywa się w taki sposób, że już 1.2 to jest jedyne, co oni mają w swojej ofercie.
0: To jest, powiem ci, naprawdę teraz to ja absolutnie się zgotowałam. Ja widzę czołgi, które mogłyby być napędzane silnikiem 1.2 mild hybrid. Ekonomiczne Stellantisowe silniki. Brawo.
1: Może nie jeździ, nie strzela, ale za to mało pali.
2: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: złe.
1: A teraz moje auto tygodnia, brytyjskie, więc przenosimy się za kanał La Manche i przedstawiam Państwu coś, czym jeździłem ostatnio po torze, a nazywa się to Lotus Evora i byłem tym absolutnie urzeczony, zakochany, wysiadłem spocony, z bananem na twarzy, takim jakby mi ktoś poprzecinał żyletką kąciki ust.
2: Czekaj, ale to jest
1: auto, ostatni które... prawdziwy Lotus.
2: Tak.
1: Ostatni prawdziwy Lotus.
2: Który to był rok? W sensie, który to rok produkcji?
1: Produkowany od 2009 roku, ja jeździłem egzemplarzem z 2017.
2: Wow.
1: Za plecami, czyli centralnie umieszczony silnik z Toyoty 3,5 litra, ale dołożono do niego kompresor. Łączna moc 410 koni mechanicznych, ale naprawdę osiągi w tym aucie, czyli takie stricte przyspieszenie czy prędkość maksymalna, są nieistotne. Istotne jest to, jak to auto się prowadzi, jak ono wchodzi w zakręty, jak się zachowuje w tych zakrętach, jak z nich wychodzi, jaka jest sztywność całej konstrukcji, bo wyobraź sobie, że wszystkie elementy konstrukcji ich nie połączono ze sobą na spawy, nie znitowano, tylko połączono na żywicę lotniczą, wygrzano, więc sztywność nadwozia całego jest abstrakcyjna. Hydrauliczny układ kierowniczy. Zawieszenie z delikatnym negatywem. Do tego dźwięk silnika, gdzie jak klikniesz klawisz z tak zwaną lornetką, czyli z układem wydechowym na konsoli środkowej.
2: To brzmi jak szalone.
1: Nie to, że otwiera się klapeczka. Tam się klapeczka zamyka i zamyka dopływ spalin do tłumika końcowego, więc auto drze japę. Jakby ktoś te konie mechaniczne przez maszynkę do mięsa przepuszczał.
2: Niebywałe, ale...
1: Genialne.
2: Zobacz teraz, co się po prostu dzieje, że człowiek ma autentycznie banana na twarzy, jak jeździ samochodami takimi jak Lotus Evora. Jednocześnie ty jesteś człowiekiem, który wsiadał do samochodów za półtorej bańki, tak? Jakby z nową elektroniką, z niewiarygodnie rozwiniętą technologią. I jednak jak wsiadasz do Lotusa Evora z 2017 roku, to myślisz sobie, kurczę, to jest frajda.
1: Wiesz co, bo dzisiaj zwracamy uwagę na konie mechaniczne, newtonometry, sekundy do setki, do 200, na prędkość maksymalną, ale to wszystko nie daje frajdy. Frajdę daje coś innego. Frajdę daje lekkość. A ten Lotus w porównaniu ze współczesnymi samochodami waży 300, 400, może 500 kg mniej niż one. Jest po prostu lekki, a to daje niesamowitą frajdę i niesamowite odczucia zza kierownicy. Jeździłem, tak jak powiedziałaś, takimi autami po torach, które kosztują nawet więcej niż 1,5 miliona złotych.
2: I to nie jest ta frajda.
1: Kierońsko szybkie. Wysiadałem z nich, było fajnie, ale dzisiaj już nie pamiętam, jak jeździły, a przejażdżkę tym autem zapamiętam na pewno do końca życia.
2: Ach, ja ci tego naprawdę zazdroszczę.
3: Garaż w SC Rock.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zespół Rammstein, utwór pod tytułem Engel. Ja nie wiedziałem, że w końcu ktoś zrobił piosenkę dla naszego legendarnego trenera Jerzego Engela.
3: No widzisz, proszę bardzo.
2: Pójdźmy na to zasłonę milczenia.
4: Papy od lat krążą w wielu polskich domach, czyli Asterix i Obelix, misja Kleopatra.
5: Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu.
2: Bez słuchaczy nie ma radia, a bez radia nie ma radia.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.

0: SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: No to lecimy z drugą godziną garażu. Słuchajcie, będzie i happy, i hippie.
2: I będzie Pigio, ale nie ten Pigio francuski, o którym już mówiliśmy, tylko zupełnie inny. I będzie też skarbówka.
1: Skarbówka będzie.
2: Urzędy skarbowe będą grane, więc bądźcie przygotowani.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Chciałam was, moi drodzy, zabrać w związku z autami z rock'n'rollową duszą, o których mówimy, takich dziwnych, zwariowanych, różnych historiach. Mam zwariowane miejsce i zwariowanego człowieka. Człowiek nazywa się Tim Schmidt i sam o sobie mówi happy hippie. Ma długo, trochę wygląda jak wyjęty z ZZ Top. Wiecie, tak naprawdę on jest taki, dla mnie trochę mógł być spokojnie członkiem absolutnie zespołu ZZ Top. Jest przedsiębiorcą i absolutnie wielkim fanem motoryzacji. W 1991 roku, w tymże Ontario, w Kanadzie, na przestrzeni 40 tysięcy metrów, w gigantycznym obiekcie, który się nazywa King City, w tymże właśnie Ontario, zrobił sobie coś w rodzaju wielkiego, tak naprawdę, miasteczka motoryzacyjnego. I trzyma tam różnego rodzaju dziwne, zwariowane kolekcje. Ma na przykład, nie wiem, Bugatti Chirona z włókna węglowego, ma McLarena P1 z włókna węglowego.
2: Przedsiębiorczy koleś, faktycznie.
1: Tak, ale na przykład ma bardzo szeroką gamę wszystkich amerykańskich klasyków, od Belera z 55 przez Plymoutha Roadrunnera z 68 roku i oczywiście przez Dodge Chargery. Ale słuchajcie, ma taką zwariowaną koncepcję, że na przykład potrafi ustawiać samochody pod kątem tego, że mają dokładnie taki sam kolor. I ma taki, rozumiesz, po prostu w ogóle taką ma fanaberię. Więc ma McLarena Senna i P1, które wyglądają jak bliźnięta dwujajowe, bo są dokładnie w tym samym kolorze. To samo jest na przykład z Dodge Chargerem, Hellcatem i z korwetką C7 i Rolls Royce'em Cullinanem, który jest
2: uciech.
1: Też w tym samym kolorze.
2: Brzmi jak dom uciech.
1: Trochę tak,
2: trochę
1: prawda?
2: Taki motoryzacyjny, tak. Hugh Hefner.
1: Ale wiecie co, jak patrzę na niego, to taki trochę motoryzacyjny Hugh Hefner, on po prostu autentycznie się jara. Ma ten też na tym terenie swój własny warsztat, w którym te samochody przerabia, robi różne rzeczy. Ma na terenie tejże posiadłości również na przykład oklejone garbusy, ma zabytkowe rowery, ma samochodziki tak zwane bumperowe.
2: I on to wszystko tak dla siebie?
1: Tak. Tylko on tam zaprasza tylko super VIP-ów, którzy pewnie płacą tam miliony monet, żeby się do niego dostać, więc nie ma tak, że możesz tylko kupić bilet i po prostu sami sobie przyjść i obejrzeć. Myślę, że jest absolutnym, cudownym, pozytywnym świrusem, który spełnił swoje marzenie.
2: Ale można to jego Happy Hippie Car Collection obejrzeć sobie w internetach. Nie
1: można, tak. Więc jak chcecie zobaczyć, jak wygląda Happy Hippie Car Collection, to naprawdę kliknijcie w internety i zobaczcie, bo warto.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Jakie Johanna znasz francuskie marki samochodów?
1: Citroën, Renault, Peugeot.
0: O właśnie, Peugeot. A słyszałaś o nie Peugeot, tylko PGO?
1: Było coś takiego jak PGO. To jest w ogóle strasznie śmieszna koncepcja.
0: Bracia, trzech braci, którzy nazywali się Privot, Gilles i Oliver, założyło firmę PGO, której nazwa wzięła się od pierwszych liter ich imion. I o ile zaczynali od budowy replik AC Cobry, to pod koniec lat 90. uznali, że rynek potrzebuje czegoś fajniejszego. I zaczęli, uwaga, tworzyć samochody, które nazywali Speedster 2 i Seveny. I to, jak nas spojrzysz na ten samochód, to mówisz, o Jezu, Porsche 356.
1: No, wypisz, wymaluj.
0: Więc wydawało się, że to replika Porsche, ale nie. Oni zrobili ten samochód od podstaw i delikatnie w stylistyce rzeczywiście na tym Porsche'aku z lat 50. się wzorowali. Auta oparli na sztywnej, przestrzennej ramie z rur stalowych. Silnik umieszczono poprzecznie, centralnie za fotelami pasażera i kierowcy.
1: Okay.
0: Wrzucano tam pierwotnie silnik z Peugeota, tylko nie normalny silnik, tylko taką dwulitrową jednostkę 16-zaborową, słynną, bo znaną na przykład z wersji GTI, która generowała 140 koni. Ale auto było niebywale lekkie, bo ważyło tylko 930 kg, więc setkę robiło w 7 sekund. Ale doszli, że to za wolno, więc potem dogadali się z BMW i wzięli od nich to, co BMW instalowała w Cooperze S, czyli 1.6 doładowane, które ma 184 konie.
1: I pofrunęło.
0: Jak 5,9 sekundy do setki.
1: Kurczę, blade, to jest
0: niska masa, bo to poniżej tony. Całkiem fajne osiągi, super zawieszenie, hydrauliczny układ kierowniczy, początkowo bez wspomagania, potem można było je sobie zamówić. Rozkład ma z 40/60. Ci, którzy jeździli tym autem, mówili, że prowadzi się jak Lotus Elise, więc genialnie.
1: Ale oni chyba sprzedają ciągle jeszcze to.
0: Jeszcze to robią.
1: Jeszcze to robią, tylko że trzeba sobie sporo na ten samochód poczekać.
0: No właśnie, bo nie jest drogi. Kosztuje 45-50 tysięcy euro, przy czym można sobie go zindywidualizować. Niteczki, jakie chcesz, skóra, jakie chcesz, felgi, jakie chcesz, dodatki, jakie chcesz, opony, jakie chcesz, lakier, jaki chcesz, szczotkowany metal, drewienko, karbon. Do wyboru, do
1: pełna
0: koloru. Pełna personalizacja. Żaden egzemplarz nie jest podobny do siebie. I 45-50 tysięcy, powiedzmy z dodatkami 60 tysięcy euro, to nie jest dużo za taki samochodzik, tylko trzeba poczekać kilka lat, bo oni powiedzieli, nie będziemy tego nigdy tłukli masowo. Kilkanaście, kilkadziesiąt aut rocznie.
1: Ale w ogóle jest.
0: Więc egzemplarze kilkuletnie kosztują dokładnie tyle, co nowe. Bo jak chcesz od ręki, bo się zakochałaś w tej filozofii 356 Porsche, to niestety musisz dużo zapłacić i poczekać, albo dużo zapłacić i mieć od razu, ale używane.
1: Słuchajcie, spokój, fajna koncepcja. Ja się bardzo cieszę, że to PGU to jeszcze się ma i że tym braciom się jeszcze chce i jeszcze mają do tego siłę.
0: A mało brakowało i by nie mogli robić tych samochodów, bo Porsche ich pozwało, ale francuski sąd powiedział, nie no co ty, to wcale nie jest podobne do Porsche 356. To jest ich autorska konstrukcja. Unikalna struktura, wymiary.
1: Daj spokój, ten Porsche to naprawdę jakiś idiota.
0: Chłopaki, róbcie dalej.
1: I bardzo dobrze niech robią.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Lipiec,
0: Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień,
0: Męskie granie, Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Słuchajcie, Urząd Skarbowy się rozwija. Naprawdę, i to jak się rozwija? I będziemy teraz mówić o samochodach, zegarkach i sprzęcie AGD, słuchajcie, które można sobie kupić ze skarbówki.
2: Czy chcecie kupić Mercedesa AMG, czy lodówkę, czy ryzę papieru na licytacji, którą skarbówka zabrała jakiemuś dłużnikowi, to możecie to teraz zrobić, nie ruszając dupci z fotela.
1: Słuchajcie, niebywałe, ale rzeczywiście tak jest, bo kiedyś to było straszne. Po prostu trzeba było w biuletynie się doczytać, co trzeba można kupić z tej skarbówki. Potem trzeba było jakieś wadium, lewą ręką przez prawe ucho. A teraz rzeczywiście normalnie w normalnym portalu można sobie wejść, zalogować się przez profil zaufany, jak człowiek już chce kupić, bo najpierw można po prostu przejrzeć. Jak człowiek chce, to może sobie kliknąć i po prostu kupić takie auta, które skarbówka wystawia. Nie tylko samochody, tak jak mówię, ale właśnie i zegarki, i sprzęt AGD, i nie wiadomo co jeszcze. Ale kurczę, poszli, proszę ciebie, naprawdę do przodu.
2: Tak, portal nazywa się E-Licytacje KAS. Ma zbierać wszystkie sprzedaże egzekucyjne z 366
1: zaraz zaglądam.
2: Urzędów skarbowych i cały proces będzie przebiegał online łącznie z płatnością. Super. Ja też. Pierwsze co, to wracam na chatę, odpalam i zobaczę, co można fajnego na 4.
1: No i zaraz wszystko znaleźć. Wykupimy. Weźmiemy 7 kredytów i kupimy wszystko, co jest.
2: Dokładnie. Zanim nastąpi emisja dzisiejszego odcinka, to my z Ziętarą już posprzątamy E-Licytację KAS.
1: Tak, a potem Urząd Skarbowy przyjdzie, zapuka i zapyta, a skąd mieliście na to pieniądze?
2: No jak to skąd? No z audycji w SC Rock.
0: Garaż SC Rock.

0: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Zakończymy dzisiejszy odcinek
2: nudno.
1: Najnudniejszym człowiekiem. O tak, nie nudno, bo sama historia jest pasjonująca dla
2: prawda,
1: nas.
2: Prawda, ale on jest...
1: Ale sam facet, najnudniejszy człowiek. Albo inaczej, ja myślę, że on ma nudną żonę, w związku z czym nawet nie wraca do domu, tylko cały czas jeździ samochodem. Przejechał, słuchajcie, 1 000 000 kilometrów mini, ale to...
2: To
1: nawet nie jest początek.
2: Tak, słuchajcie, rzeczywiście przejechał 1 000 000 kilometrów miniakiem z dieslem. Ale pan się nazywa Peter Kirchhoff i nie dość, że on przejechał tymże żółtym miniakiem 1 000 000 kilometrów. On wcześniej miał Skodę Fabię, którą zrobił dokładnie ten sam manewr. Też przejechał 1 000 000 kilometrów. Słuchaj, ja myślę, że on nie jest nudny. On po prostu podróżuje bardzo dużo po świecie.
1: I chyba, kurde, bardzo powoli, bo wyszło mu, że średnie spalanie w mijaku z 1 000 000 kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry. Okrążył chłop 25 razy ziemię z prędkością 13 km na godzinę. Yeah!
2: Nieprawdopodobne, słuchajcie, no ale fakt rzeczywiście, że właśnie to spalanie śmieszne, niecałe 3 litry w tym miniaku, on naprawdę chyba musiał, ja nie wiem.
1: Jest tak nudny, że on w Excelu policzył, ile kosztowała go eksploatacja samochodu, bo jak sobie policzył podatek drogowy, serwis, zakup samochodu, ubezpieczenie i paliwo, to wyszło 45 groszy na kilometr, a jeżeli liczył samo paliwo, to 17, więc ma w tym momencie po milionie kilometrów 800 stron w Excelu wyliczać.
2: Ja już chyba rozumiem, co tu się wydarzyło. Jego żona prawdopodobnie po prostu źle gotuje i jak mówi kochanie, o której będziesz na obiad, to on mówi spóźnię się.
1: I się tak spóźnia od 10 lat.
2: Trzymajcie się ciepło. Kochani, my już zmykamy. W takim razie może na jakiś lepszy obiad niż ten u pana Petera Kirchhoffa. Jak macie ochotę, to zaglądajcie na naszego YouTube'a skorokowego i oglądajcie nasze twarze i zobaczcie nas w rozszerzonej wersji naszego garażu. A w wersji audio wracamy do was za tydzień.
1: Smacznego, do usłyszenia, do zobaczenia. Joanna Ziętarska
2: i Łukasz Bąk. Pa!

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esse Rock.
2: Przeciążone pracą polskie służby, zwłaszcza policja, nie zawsze są w stanie sprostać oczekiwaniom Polek i Polaków, którzy zgłaszają się do nich po pomoc. Z nieuczciwym wspólnikiem biznesowym, zdradzającą partnerką albo partnerem,

0: www.skrok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Skrok.pl. Skrok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Skrok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: piękną klasyką od Papa Roach rozpoczynamy nasze dzisiejsze, sobotnie popołudniowe spotkanie na antenie Eski Rock. To Last Resort, to jest, drodzy Państwo, nasz popołudniowy radar, w którym podsumujemy sobie to, co działo się w świecie muzyki w ostatnich dniach, a działo się całkiem sporo, chociażby Kasia Nosowska, która całkiem niedawno zapowiedziała swoje tournée z okazji 30-lecia swojej solowej kariery. Powiedziała, że takie rzeczy będą działy się jesienią i przy okazji tej jesiennej premiery dostaniemy także w październiku nową płytę. Najpierw dostaliśmy w tym tygodniu 4 kompozycje. Łącznie będzie ich 12 w takich rundach 3 razy po 4 kompozycje. Najpierw dostaliśmy 4, w tym między innymi Sos Chaosu. Już teraz on na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Myślę, że do dzisiaj muzycy tego zespołu pamiętają, jak tekst tej piosenki i styl zespołu był publicznie krytykowany przez lidera zespołu Oasis, pana Liama Gallaghera, który słynął z ciętego języka i to się oczywiście nie zmieniło. Natomiast przyjdzie kryska na matyska, bo czekamy, aż Phil Collins spotka tym razem na Rock and Roll Hall of Fame muzyków Oasis, no i wygarnie im chyba za wszystkie też inne zespoły, takie jak chociażby właśnie ta Republika sprzed lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wydawanie kasy na żonę to jest dla każdego męża dobry pomysł. Win-win.
3: No, czy Kędzio nas słyszy, to po pierwsze, a po drugie, myślę sobie, Boże, jak ja się cieszę, że ja nie mam żony.
4: A Michał Wiśniewski jest innego zdania.
3: Słuchaj, słuchaczka nagrała dla ciebie specjalnie suchara o spaniu, bo ty posypiasz po 3 godziny dziennie, nie?
4: Tak bywa.
3: No właśnie, no to proszę.
5: Ej, ile godzin śpisz dziennie? 3. O matko, i to ci wystarcza? Tak, bo w nocy śpię jeszcze 9.
4: W ogóle mnie to nie bawi.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: We are Måneskin.
8: I'm Jungwon.
7: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
9: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Escaro.

Mam nadzieję, że odrobiliście wczorajszą lekcję, kiedy rozmawialiśmy na temat wysłuchania płyty Idealny, o której wspomniał Dave Grohl, a wspomniał tak o debiucie zespołu Pixies. Idealnie to było jeszcze do niedawna, kiedy w zespole Three Doors Down był brat Arnold, który niestety kilka miesięcy temu zmarł w wieku 47 lat na zaawansowanego raka nerki. I pamiętam, jak obserwowaliśmy i informowaliśmy na każdym etapie walki z tą podłą chorobą o tym, co dzieje się z wokalistą formacji Three Doors Down, i aż nie chciało nam się wierzyć, kiedy dostaliśmy tę informację o tym, że brata Arnolda już niestety nie ma wśród nas.

0: I kto by pomyślał, że po latach wyjdzie, że chodziło o psa? To Ruby i Kaiser Chiefs Westerok. Zresztą takich zaskoczeń dzisiaj w naszym sobotnim radarze będzie jeszcze cała masa.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Dorota Szalongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 kilometrów na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
2: Karma wraca.
3: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller. To jest
2: dobrało się.
3: Ja i ty. Na razie sobie nie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków. To jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: takie rzeczy działy się lata temu pod tym słynnym mostem. To Under the Bridge, to Red Hot Chili Peppers w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Natomiast przed nami teraz zespół, który kilka miesięcy temu świętował dziesięciolecie. 4 albumy, miliardy streamów, 1000 koncertów na koncie, 5-osobowy zespół, który nie zmienia się od lat i można powiedzieć, że Nothing But Thieves to zespół, który ma co świętować. Dlatego w ogóle mnie nie dziwi fakt, że panowie przeżywają teraz swoją muzyczną ewolucję, wypuszczając także nowy singiel, który nazywa się Evolution. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Kiedy wydali swoją pierwszą wersję tej kompozycji w roku 90, można powiedzieć, że przeszła ona bez echa. Wszystko zmieniło się natomiast, kiedy pojawiła się druga wersja w 94 roku i wytwórnia uznała wtedy, że ta nowa wersja ma gigantyczny potencjał komercyjny i wydała ją oficjalnie jako singiel w styczniu 95 roku, a jako wersja radiowa pojawiła się jeszcze kilka miesięcy wcześniej. No i okazało się, że faktycznie mamy do czynienia z największym hitem w historii tego wyjątkowego zespołu sprzed lat.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
6: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
7: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie Eski Rock.

i chyba aż wstyd się przyznać, natomiast nie widziałem jeszcze nigdy tej sagi Zmierzch, drodzy Państwo. Dlaczego dzisiaj mówię o sadze Zmierzch? Dlatego, że w 2008 roku muzykę do tej sagi stworzył zespół Paramore. No i trudno, zahaczając właśnie o tę serię filmów, nie zahaczyć także o te dźwięki sprzed kilku lat.

0: kiedyś panowie z YouTube śpiewali o ulicach, które nie mają imion. Natomiast teraz pojawiają się na ulicach Meksyku w piętrowym autobusie, grając fenomenalnie, a przy okazji nagrywając także teledysk do najnowszej kompozycji Street of Dreams. No to jest wielki powrót formacji U2. Czekaliśmy na ten powrót kilka lat. Liczymy na to, że faktycznie będzie on bardzo mocno rockowy, jak zapowiadał pan Edge i inni muzycy tego zespołu. My uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na te nowe dźwięki od tej irlandzkiej, ikonicznej formacji.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu.

non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: to szokujące dźwięki sprzed lat, to AC/DC Westerok, a przed nami Suede, czyli zespół, który powrócił. Powrócił właściwie we wrześniu 2025 roku ze swoim krążkiem Antidepressant, by tak naprawdę w ubiegłym tygodniu zaprezentować swoją płytę Antidepressant Expanded, czyli panowie dołączyli po prostu do swojej pierwotnej płyty sprzed roku 5 dodatkowych kompozycji, kilka wersji demo tego jednego i drugiego utworu, które już znaliśmy z tej pierwotnej płyty, no i mamy, powiedzmy, że nową wersję ich ostatniego krążka. To nowy Suede. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek do

0: I kto by pomyślał, że ta kompozycja sprzed ponad 20 lat będzie aż taka ponadczasowa, kiedy wokalista Ed Kowalczyk tworzył tak naprawdę ten utwór jako sprzeciw wobec tego, jak przywódcy polityczni i religijni manipulują społeczeństwem, kompletnie nie spodziewał się, że to będzie taka kompozycja, która tak mocno będzie przemawiać do tłumów i aż tak mocno będzie nadal istniała w świadomości ludzi po ponad 22 latach od wydania właśnie Selling the Drama.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Przeciążone pracą polskie służby, zwłaszcza policja, nie zawsze są w stanie sprostać oczekiwaniom Polek i Polaków, którzy zgłaszają się do nich po pomoc. Z nieuczciwym wspólnikiem biznesowym, zdradzającą partnerką albo partnerem, można rozprawić się z pomocą prywatnego detektywa.
3: Ja choćby jako też prywatny detektyw mogę wziąć jedną sprawę i tą sprawą zajmować się przez miesiąc albo przez 3 miesiące. Wtedy nie wezmę sobie żadnej dodatkowej sprawy i tylko mam tą jedną sprawę na głowie. Na komisariacie niestety tak nie ma.
2: Moimi gośćmi będą Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny oraz Anna Sobolewska, autorzy książki Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Program SK Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Reklama.
7: Hey, this is Billy Gibbons,
8: Dusty Hill,
9: and Frank Beard of ZZ Top.
10: I'm Alanis Morissette.
11: This is Jeff Ament
12: and Stone Gossard from Pearl Jam,
13: and you're listening to
14: SK Rock.
15: Turn the lights off.

A my już niebawem przeniesiemy się do tego wehikułu czasu, kiedy panowie z Dżemu pojawią się w tym roku na Poland Rock Festival. Czekamy na to wszystko, co dziać się będzie lada chwila, natomiast oddajmy głos muzykom, którzy... No właśnie to, że w ogóle istnieją, jest jednym wielkim cudem. Jak to jest, że na koncert wybierają się dwaj bracia, na koncert Beastie Boys wiele lat temu, którzy kompletnie nie mają zielonego pojęcia, jak chociażby chwycić za jakikolwiek instrument. Potem po koncercie Beastie Boys stwierdzają, że to jest właśnie ich droga i nie umiejąc grać na niczym, zakładają zespół Good Charlotte. I dzisiaj zna ich cały świat, więc tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych.

0: co ciekawe, tam nie ma kompletnie żadnej perkusji. Zresztą Chad Smith nie wziął udziału nawet w nagraniu audio, a pojawia się w oficjalnym teledysku jedynie na samym końcu, na zaledwie kilkanaście sekund, co mogło wtedy dosyć mocno zaskoczyć fanów Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Padam na plażę, piękna pogoda, choć te porze, jaki ciepły ten Bałtyk. Tu się kąpałam w tym Bałtyku, patrzę, że nic się nie kąpię, mi się se, kurczę, zwariowali ci ludzie. Potem poszłam, pamiętam, pod prysznic na kempingu i słyszę, jak panie rozmawiają ze sobą o tym. Boże, kiedy te sinice się wreszcie skończą? Sobie myślę, aha.
3: A ja mam zawsze na odwrót. Tam jest woda taka zimna, że jak ja wchodzę, to wychodzę i wyglądam jak jedna wielka sinica.
2: No i się znam na pogodzie jak kura na pieprzu.
3: No to prawda. A jak taka kura dziobnie sobie trochę pieprzu, to jak je znosi jaja? Popieprzone.
2: No nie, no takie w kropki, jak przepiórcze. To robi się przepiórką wtedy, dobrze?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Wiele lat temu w Limerick pojawiła się naprawdę wyjątkowa wokalistka. To pani Dolores, to The Cranberries, Westerog. Zostańmy przy niesamowitych wokalistkach, bo taką też wokalistką, zdaniem The Rolling Stones, była sama Amy Winehouse. I właśnie Stonesi postanowili przy okazji swojej najnowszej płyty Foreign Tongues sięgnąć po kompozycję tej wyjątkowej artystki. To You Know I'm No Good i The Rolling Stones w SC Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Każdy znany zespół ma taki utwór, który jest klątwą, dosłownie klątwą. Zespół The Rolling Stones ma Satisfaction, który miał już dość grania. Był też taki moment, że Lemmy Kilmister miał po dziurki w nosie grania przez 30 lat właśnie tej kompozycji na koncertach. Denerwowało go również to, że fani kojarzyli Motorhead właściwie wyłącznie z tym jednym singlem, ignorując resztę ich bogatej dyskografii. No trudno było się z tym nie zgodzić te lata temu.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Dorota Szelongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolka
4: z...
3: Nie byłaś córką grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam. Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esce Rock.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
13: This is Alice Cooper.
14: This is Marilyn Manson.
15: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

To jedna z tych kompozycji Aerosmith, która gości bardzo często na liście inspiracji, co po niektórych muzyków, którzy pojawiają się w kawałkach mojego życia. Pamiętam to spotkanie sprzed 2 tygodni, kiedy pojawił się Kazon, czyli gitarzysta Nocnego Kochanka, który bardzo, bardzo wypowiadał się pozytywnie na temat Aerosmith i tego, jaki ten zespół wywarł na nim wpływ i co tak naprawdę zmienił w jego gitarowej grze. Polecamy bardzo serdecznie kawałki mojego życia, zresztą te archiwalne różne rozmowy możecie znaleźć u nas na stronie eskarok.pl. Natomiast u nas teraz muzycznie czas na klasykę od The Clash.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: I tym pięknym akcentem od zespołu Hej kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. Polecam się w najbliższym czasie, w tym może nie przyszłotygodniowym, bo będę urlopował, ale później jak najbardziej. W każdy poniedziałek po 18. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.
2: Rock non-stop w SC Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam.